One bodajo, one bodajo, oki čodaro, poli mogavo, oki ielno, pol ilhol mogai. One bodajo, ichi bodajo, oki bobario, i zeš ostajo, oki mačkem te čok čukol horai. Oki hovom pin,